Rádio. Rock Rádio. Rockovej rozi... Rock Rádio. Rocko... Rock Rádio. Rockovej rozjezd. Rock Rádio. Rocko...

jej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou. Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel